ne producer. Ewo dwumadie so. Ehye dwumadie ma me. Asada bi enconforma DJ Bone. Asada bi enconforma Mavis Malaika. So dem call. Jump Facebook wall. Any YouTube ya frame OP de Macram.